roža. Usahne se prej kuha popa poboza. Z mano pej prose, kontente so blej.

0: Če ima glih polici saje, iskre meče na vse kraje, vendar ženskam je ljubljen, da je črni kak voglen. Kmet brez njega ne mre biti, ne gospod se kam voziti, njega nuca vsak orač, vsaki mešter še kopač.
1: Koliko žebljev potrebuje.
0: Ročko on si k ognju nese, Đurč pa si na klin obesi, kdaj bo mokro čelo imel, te se bo napil vesel.
1: No, konjakuje, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no